0: Shabbos loy mi yomer afreilichen Shabbos.
1: Alechtige, lechtige Shabbos. Yeah!